miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz
3: moje Radio 24.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię, już mam cię dość, tych oczu pustych, poczekaj za.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze doniesienia przygotowane dla Moje Radio 24. Ponty. Polska wkroczyła w bezpośrednią rywalizację z globalnym mocarstwem o kluczowe zasoby surowcowe. Jednocześnie Dania zmaga się z nieoczekiwanymi problemami wynikającymi z własnych sukcesów, natomiast Niemcy wyrażają obawy przed potencjalną wojną z Chinami i wykazują ostrożność w relacjach z Pekinem. Miejscowość w innych regionach. Planowane są działania mające na celu odesłanie migrantów do odległych części świata. Sytuacja graniczna w Czełcie stała się przedmiotem szczególnej uwagi. Liczba osób, które w ostatnich dniach przekroczyły granicę, wzrosła do 60 tysięcy, a odnotowano 43 ofiary śmiertelne. Służby hiszpańskie oraz premier kraju zaangażowały się w działania ratunkowe na miejscu. Nagrania z miasta, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołały reakcję władz innych państw oraz Komisji Europejskiej. Instytucje te wezwały do wzmożonej kontroli granic i intensyfikowania działań przeciwko siatkom przemytniczym. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnych regionach, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi odpowiednio 19 i 22 stopnie Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie, Rzeszowie oraz Gorzu, panuje sucha pogoda z temperaturą 19 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie występuje intensywny opad deszczu przy 21 stopniach. Najniższą temperaturę zarejestrowano w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali pompowych.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

6, moje radio 24. Jeśli nas słuchasz, to znaczy, że miałeś powód. Prawdopodobnie obowiązki, praca, a może poranny sobotni jogging. W każdym razie, czego nie planujecie, niech moje radio 24 brzmi w waszych słuchawkach. Ja zostaję z wami do godziny 20. Nie, do 20. Do 10. Maciek Chorzowski, zapraszam.

pytanie, taką sondę proponuję. Jakie jest najpopularniejsze poranne kłamstwo ludzkości? Takie, które rano rzucamy przez telefon. A to do szefa, a to do znajomego, a to do córki albo syna. Macie jakieś swoje takie małe poranne oszustwa? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej z 19 na odcinku między węzłem Janów Lubelski Południe a węzłem Lasy Janowskie utrudzony jest przejazd w kierunku Rzeszowa. Zajęty jest prawy pas ruchu, ruch odbywa się lewym pasem, Honcio. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOB Zamiechów. Wyłączone są pasy wyłączania i włączania po stronie lewej w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W ubiegłym roku sprzedano więcej płyt winylowych niż kompaktowych. Wracamy do fizycznego kontaktu z muzyką, bo tęsknimy za tym, co można dotknąć. U nas w Moje Radio 24 co prawda gramy z chmury, ale serce mamy zdecydowanie analogowe.

Czasami człowieka tak najdzie, żeby sobie zrobił taką piękną kawę jak z reklamy z rana, tak mniej więcej, nie wiem, koło 7 czy koło 9, wszystko jedno. Taka ładna w filiżance z serduszkiem, tylko że często takie próby bycia baristą we własnej kuchni mają opłakany skutek, przynajmniej u mnie. Całe te wytwory bardzo często lądują w zlewie. A jak tam u was? Możecie podzielić się własnymi przepisami na kawę na naszym Facebooku. Zostańcie z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 17 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centrum kraju, w Warszawie, termometry wskazują 22 stopnie, natomiast w Poznaniu jest nieco chłodniej, 19 stopni. W obu tych miastach panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. Na południu oraz w zachodniej części kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Gorzowie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie mimo temperatury 21 stopni, występuje intensywny deszcz. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę w raportowanych miejscowościach. 15 stopni Celsjusza. Kolejne wieści.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a 27 zostało rannych, w tym 4 dzieci Nić. W 5 dzielnicach miasta doszło do pożarów, w których płonęły budynki mieszkalne, samochody oraz magazyny, a ewakuowano kilkadziesiąt osób. Moskwa nasiliła ataki powietrzne na ukraińskie miasta przy użyciu rakiet i dronów, w wyniku czego rosyjska rakieta wtargnęła również w polską przestrzeń powietrzną. W Kijowie odbyło się kolejne zgromadzenie, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób domagających się powrotu Michała Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Protestujący uczcili pamięć poległych minutą ciszy i odśpiewali hymn narodowy, a następnie udali się w okolice siedziby prezydenta, skandując hasła poparcia dla urzędnika. Michał Fedorow zadeklarował, że nie interesują go inne propozycje ze strony Zełenskiego niż powrót na stanowisko ministra obrony. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z suchą aurą i słabym wiatrem. Kimtua. W Warszawie odnotowano 22 stopnie Celsjusza. Natomiast w Poznaniu termometry wskazują 19 stopni. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 16 stopni Celsjusza. W południowej oraz wschodniej części kraju warunki są podobne, a temperatury wahają się od 15 do 19 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 21 stopni występuje intensywny opad deszczu.

0: Moje Radio 24.
1: 7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i Netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

3, 2, 1, start. I kto pierwszy do łazienki? To normalna walka o ogień w rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że dzisiaj byłeś pierwszy, byłaś pierwsza. Ja byłem akurat, co się nie zdarza często. Pozdrawiam też tych panów, którzy mają w domu na przykład 3, 4 albo 5 pań. To potrafi być już poranna apokalipsa. Takiej muzycznie nie będzie w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 w okolicach Kielc kierowcy muszą uważać na oznakowanie związane z budową trasy S74 przełom i Mniów. Dodatkowo w niedzielę 2 sierpnia spodziewajcie się dużych utrudnień na drodze krajowej 94 na odcinku między Wieliczką a Bochnią. Ze względu na organizację imprezy sportowej, przejazd zawodników rowerowych spowoduje zamknięcie tego odcinka w godzinach od 8 do 15:05. Dla kierowców przygotowano objazd autostradą A4 oraz drogami wojewódzkimi Chinoy. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Gramy tu i teraz, a obok tego są jeszcze nasze social mediowe profile. Jest i Facebook, i YouTube, i Instagram. Wszędzie wystarczy wpisać Moje Radio 24. Jeśli chcesz, na pewno nas znajdziesz.

Pytanie poranne kolejne. Czy zabieracie sobie śniadanie albo drugie śniadanie do pracy na później? Co pewnie i tak zjemy, za czym to później przyjdzie do nas, czy raczej nie i, że tak powiem, cały dzień na głodnego. Proszę was, wejdźcie na naszego Facebooka i podzielcie się własnymi spostrzeżeniami.

Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 22 stopnie Pancino. Warunki są suche, jednak uwagę należy zwrócić na Wrocław, gdzie obecnie występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 21 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, utrzymuje się 19 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano 15 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1014 hektopaskali.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
6: O

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a 27 zostało rannych, w tym 4 dzieci nić. W 5 dzielnicach miasta doszło do pożarów, w których płonęły budynki mieszkalne, samochody oraz magazyny, a ewakuowano kilkadziesiąt osób. Moskwa nasiliła ataki powietrzne na ukraińskie miasta przy użyciu rakiet i dronów, w wyniku czego rosyjska rakieta wtargnęła również w polską przestrzeń powietrzną. W Kijowie odbyło się kolejne zgromadzenie, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób domagających się powrotu Michała Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Protestujący uczcili pamięć poległych minutą ciszy i odśpiewali hymn narodowy, a następnie udali się w okolice siedziby prezydenta, skandując hasła poparcia dla urzędnika. Michało Fedorow zadeklarował, że nie interesują go inne propozycje ze strony Zełenskiego niż powrót na stanowisko ministra obrony. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury młon. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 21 do 22 stopni. Warunki są suche, choć w stolicy wieje umiarkowany wiatr. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje podobna aura przy temperaturze około 20 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 21 stopniach odnotowano intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali. Dłuntonci.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 8, moje Radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie.

albo czasami się obudzimy, człowiek taki jakiś nieobudzony. No niby technicznie wstał, ale zęby, ubranie, klucze, śniadanie, wszystko na autopilocie. Mózg jakoś nie chce się w to włączyć. Proponuję kawę i odrobinę energii z głośnika. Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, w kierunku do Korczowej trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe mają zakaz wjazdu. Kierowcy samochodów osobowych powinni korzystać z lewego pasa ruchu, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Prędkość na tym odcinku jest ograniczona do 40 oraz 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta występują miejscowe zwężenia pasa ruchu w kierunkach Gdańska i Szczecina. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę z powodu wybicia na nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Bywają i takie poranki, no przynajmniej u mnie, że wszystko robię jakby na autopilocie. Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze i mój mózg jakby w ogóle się w to nie angażował. Interesująca jest ta fizjologia mózgu, prawda?

A jak się wczoraj zabalowało troszeczkę, to potem rano bywa takie trochę na autopilocie, co nie? Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze. Od jasnej, gdzie są te klucze? No właśnie, zupełnie bez zaangażowania mózgu. Bardzo ciekawe, jak ta nasza głowa potrafi sama sobie włączyć tryb automatycznego sterowania.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperatury między 18 a 19 stopniami Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują wartości od 21 do 22 stopni. Warunki są suche, choć w stolicy wieje umiarkowany wiatr. Na południu oraz na wschodzie, w Krakowie, Rzeszowie i Gorzu, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 21 stopniach występuje intensywny opad deszczu. W Suwałkach termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a 27 zostało rannych, w tym 4 dzieci nić. W 5 dzielnicach miasta doszło do pożarów, w których płonęły budynki mieszkalne, samochody oraz magazyny, a ewakuowano kilkadziesiąt osób. Moskwa nasiliła ataki powietrzne na ukraińskie miasta przy użyciu rakiet i dronów, w wyniku czego rosyjska rakieta wtargnęła również w polską przestrzeń powietrzną. W Kijowie odbyło się kolejne zgromadzenie, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób domagających się powrotu Michała Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Protestujący uczcili pamięć poległych minutą ciszy i odśpiewali hymn narodowy, a następnie udali się w okolice siedziby prezydenta, skandując hasła poparcia dla urzędnika. Michajło Fedorow zadeklarował, że nie interesują go inne propozycje ze strony Zełenskiego niż powrót na stanowisko ministra obrony. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 22 stopnie przy lekkim deszczu. Mieszkańcy zachodniej części kraju, w okolicach Poznania i Wrocławia, muszą liczyć się z intensywnymi opadami przy temperaturze około 21-22 stopni. Z kolei na południu i wschodzie Polski warunki są lepsze. W Krakowie jest sucho i mamy 23 stopnie, a w Rzeszowie temperatura osiąga 26 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

bywa też tak z samego rana, że człowiek się budzi i myśli: łomatko, łorany, to już, i od razu przechodzi w tryb naddźwiękowy. Pasta, szczotka, kubek, zimna woda, tak było kiedyś w jednej piosence, a u nas w życiu bywa tak samo, tylko 4 razy szybciej, 4 razy bardziej i 8 razy mocniej. Mam nadzieję, że dzisiaj się nigdzie nie spóźnicie. Dynamicznie, także muzycznie, w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej 86 w kierunku Sosnowca przy węźle Murskowska zamknięty jest prawy pas ruchu z powodu wymiany nawierzchni bitumicznej Bępuj-Doni. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Szemud Gdynia Wielki Kak mogą wystąpić zwężenia jezdni w kierunku Gdyni i Szczecin zwane pracami gwarancyjnymi. Na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec na jezdni południowej w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: temelja zida. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Podobnie mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową. The heart is a blue.

Takie pytanie, czy warto od rana sprawdzać, co się dzieje na świecie, czy lepiej zachować spokój w głowie? My w Moje Radio 24, jak być może zauważyliście, serwisów informacyjnych nie nadajemy. Wyszliśmy z założenia, że każdy ma komórkę i jak chce, to sobie sprawdzi. My skupiamy się na muzyce, takiej, która pobudza.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują od 21 do 22 stopni przy opadach deszczu. Z kolei na południu sytuacja jest cieplejsza i sucha. W Krakowie mamy 23 stopnie, a w Rzeszowie aż 26 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Penta Ein. W dzisiejszym wydaniu przyglądamy się historii pierwszego premiera powojennej Polski. Czerwiec przypomina nam o dwóch kluczowych wydarzeniach, które trwale zmieniły bieg historii kraju. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się doniesienia dotyczące firmy Wilberries. Magazyny koncernu były w ostatnich tygodniach celem ataków ukraińskich wojsk, co skutkowało ewakuacją pracowników oraz poważnymi stratami materialnymi. Prezeska firmy, Tatiana Kim, poinformowała, że przedsiębiorstwo poniosło straty idące w miliony i wskazała, że odszkodowania nie zostaną wypłacone, powołując się na siłę wyższą. Strona ukraińska uzasadnia ataki obecnością w magazynach towarów o podwójnym zastosowaniu, co czyni je według ich twierdzeń zgodnymi z prawem międzynarodowym celami militarnymi. To były najważniejsze informacje.

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoń 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

Radio jest dla Ciebie, dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju. Come on.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 12, jest sobota, a przed nami największe tuzy polskiej muzyki. Następne 60 minut wyłącznie w naszym ojczystym języku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: 60 minut tylko polskiej muzyki.
1: Mówi?
2: Czy

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej wydali wspólne oświadczenie w związku z kryzysem migracyjnym w hiszpańskim mieście Ceuta Praia. Politycy zadeklarowali determinację, by zapobiegać atakom na granice zewnętrzne wspólnoty i wezwali do podjęcia natychmiastowych działań. W ostatnich dniach tysiące migrantów nielegalnie przekroczyło granicę Hiszpanii z Marokiem. Miejscowość Apel podpisał między innymi Donald Tusk. W kościele katolickim zbliżają się obchody zaplanowane na koniec lipca Pantheoncie. Wydarzenia te mają w tym roku szczególny wymiar związany z zagadnieniami schizmy oraz ekskomuniki, co spotkało się z niezwykle stanowczą reakcją Watykanu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku i Szczecinie odnotowano 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku występuje opad, natomiast w Szczecinie jest sucho przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju w Poznaniu temperatura wynosi 24 stopnie przy intensywnych opadach, a w Gorzowie mamy 20 stopni i lekki deszcz. Warszawa powitała słabym deszczem przy 28 stopniach Celsjusza, Conti. Na południowym zachodzie we Wrocławiu również pada, temperatura wynosi 28 stopni. Z kolei na południu Polski panują znacznie cieplejsze warunki. W Krakowie termometr pokazuje aż 34 stopnie przy dość silnym wietrze, a w Rzeszowu 33 stopnie i jest sucho.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 13, także w sobotę weekendowa odsłona waszych pozdrowień. Przejmijcie tą antenę, wystarczy zadzwonić 22 602 0068, wybrać sobie piosenkę, dołączyć dedykację, a ja już postaram się, żeby szybciutko znalazła się między innymi piosenkami w moje Radio 24. 22 602 0068.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

Głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w mojej Radio 24 wystarczy, żeby poczuć się offline.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku występuje opad, natomiast w Szczecinie jest sucho, pontu. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 28 stopni przy lekkim deszczu, natomiast w Poznaniu mamy 24 stopnie i intensywne opady. Wrocław również notuje 28 stopni Celsjusza przy silniejszych opadach. Warunki znacznie poprawiają się na południu. W Krakowie termometr pokazuje 34 stopnie, a w Rzeszowie 33 stopnie. W Suwałkach temperatura wynosi 23 stopnie i występuje opad. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł ton.
2: Rok, godzina.
7: Bo im tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.

0: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: W amerykańskiej polityce doszło do gwałtownych zwrotów akcji Inchinchi. Plan demokratów przechodzi kryzys, co rodzi pytania o koncentrację władzy w rękach Donalda Trumpa. Eksperci podkreślają, że podobna sytuacja nie miała miejsca od 100 lat, choć towarzyszą jej istotne komplikacje polityczne. W regionie Zatoki Perskiej armia Kuwejtu wykryła i zniszczyła drony uznane za wrogie w swojej przestrzeni powietrznej. Działania te przypisano reżimowi w Teheranie. Ataki dronów spowodowały straty materialne, jednak nie odnotowano ofiar śmiertelnych. W okolicy słychać było serię eksplozji będące skutkiem działań systemów obrony powietrznej. Brytyjska agencja UKMTO poinformowała dodatkowo o dwóch atakach na tankowce w pobliżu wybrzeży Omanu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, odnotowujemy temperatury między 23 a 29 stopniami przy opadach deszczu. Z kolei na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panują upalne warunki z temperaturą sięgającą 34 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali pontonów.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24. Zachęcam do dodzwonienia się pod numer 22 602 0068, nagrania dedykacji i zrobienia komuś bardzo miłej niespodzianki w tą sobotę.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi cloud coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90. Działa lepiej niż cukier.

Kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północno-zachodniej części kraju w Szczecinie panuje sucha pogoda przy temperaturze 19 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku odnotowano 20 stopni i opady. Na zachodzie, w Gorzu, temperatura wynosi 20 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 29 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu kiemu. W Poznaniu warunki są gorsze. Odnotowano 23 stopnie, intensywne opady oraz dość silny wiatr tuntu. Suwałki mogą liczyć się z temperaturą 24 stopni i opadami. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu kraju. W Krakowie oraz w Rzeszowie termometry wskazują 34 stopnie Celsjusza, a pogoda jest sucha panentą. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali kontona.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Strażacy z Ukrainy po raz pierwszy dołączyli do mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej. Ich zespół został skierowany do Francji w celu walki z dotkliwymi pożarami lasów. Wow. Francja od wielu tygodni zmaga się z bezprecedensowymi pożarami, które spowodowały zniszczenie znacznych obszarów leśnych oraz budynków i wymusiły masowe ewakuacje mieszkańców. Równocześnie polscy strażacy wezmą udział w akcjach ratowniczych w Hiszpanii, gdzie przez cały sierpień będą wspierać działania gaśnicze w regionie Castilla La Mancha. Podczas obchodów 82. rocznicy powstania warszawskiego Karol Nawrocki podkreślił tragiczne doświadczenia cywilnych ofiar ONTI. Prezydent wystosował apel do całego świata, wzywając do rozliczania sprawców zbrodni i zaznaczając, że żadne rezolucje ani konwencje nie zastąpią potępienia dla oprawców. Nawrocki podkreślił również, że pamięć o ofiarach rzezi Woli jest pielęgnowana przez mieszkańców oraz społeczników, którym podziękował za ich wieloletnie zaangażowanie w zachowanie tej historii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku termometr pokazuje 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu, natomiast w Szczecinie jest 19 stopni i jest sucho. W Poznaniu odnotowano 22 stopnie oraz intensywne opady Pinant. Warszawa i Wrocław mają 30 stopni Celsjusza. W stolicy występuje lekki deszcz, a we Wrocławiu opady są intensywne. Na południu Polski panują cieplejsze warunki. W Krakowie jest 33 stopnie i jest sucho. Natomiast w Rzeszów termometr wskazuje 35 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 24 stopnie przy opadach deszczu. A w Gorzowie mamy 20 stopni i lekki deszcz.

Chciałem tylko serdecznie zaprosić na dziś, na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty Millera. Zapraszam o 22.

0: nowe grają w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

somebody else. Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że to tylko chwila roboty, uciekaj. Albo zostań i po prostu pogłośnij radio.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowujemy temperatury między 18 a 19 stopniami Celsjusza, przy czym w Gdańsku występuje opad. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 30 stopni przy lekkim deszczu. Z kolei na południu panuje upalna aura. W Krakowie jest 33 stopnie, a w Rzeszowie aż 35 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju, we Wrocławiu, temperatura wynosi 30 stopni przy intensywnych opadach.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Strażacy z Ukrainy po raz pierwszy dołączyli do mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej. Ich zespół został skierowany do Francji w celu walki z dotkliwymi pożarami lasów. Wow. Francja od wielu tygodni zmaga się z bezprecedensowymi pożarami, które spowodowały zniszczenie znacznych obszarów leśnych oraz budynków i wymusiły masowe ewakuacje mieszkańców. Równocześnie polscy strażacy wezmą udział w akcjach ratowniczych w Hiszpanii, gdzie przez cały sierpień będą wspierać działania gaśnicze w regionie Castilla La Mancha. Podczas obchodów 82. rocznicy powstania warszawskiego Karol Nawrocki podkreślił tragiczne doświadczenia cywilnych ofiar ONTI. Prezydent wystosował apel do całego świata, wzywając do rozliczania sprawców zbrodni i zaznaczając, że żadne rezolucje ani konwencje nie zastąpią potępienia dla oprawców. Nawrocki podkreślił również, że pamięć o ofiarach rzezi Woli jest pielęgnowana przez mieszkańców oraz społeczników, którym podziękował za ich wieloletnie zaangażowanie w zachowanie tej historii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum Polski, w Warszawie, termometry wskazują 30 stopni i lekki deszcz rządzi. Warunki na południu są znacznie cieplejsze. W Krakowie odnotowano 33 stopnie Celsjusza przy suchym powietrzu. Natomiast w Rzeszowie temperatura osiągnęła 36 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali pontowych.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, 16 sobota. No, ruch na ulicach dużo mniejszy niż zwykle, niż od poniedziałku do piątku. Jakby coś się działo, trzymamy oko i ucho na pulsie.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie. Obowiązują ograniczenia prędkości. Na drodze ekspresowej S7 w okolicach Mokrzewce zajęty jest prawy pas ruchu w związku z pracami na moście. Na drodze krajowej K13, na przejściu granicznym Rosówek-Rosow, mogą wystąpić utrudnienia i zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

to moje Radio 24. Chciałbym serdecznie zaprosić Was do zajrzenia na naszego YouTube'a. Tam znajdziecie wszystkie programy, które codziennie po 19 w moje Radio 24 możecie usłyszeć, z tym, że nie trzeba czekać, są na życzenie. Nie uprawiamy żebrania o suby ani o lajki, natomiast jeżeli chcielibyście skomentować, to bardzo chętnie. Odpowiadamy na wszystkie.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku występuje deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują 20 stopni. Warszawa powitała nas 30 stopniami przy lekkim deszczu panci. Warunki na południu są znacznie cieplejsze. We Wrocławiu mamy 25 stopni, w Krakowie 33, a w Rzeszowie aż 36 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali na tonę.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki dronami na rosyjskie obiekty infrastrukturalne, uderzając w rafinerie oraz stacje radiolokacyjne. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy działania te mają na celu ograniczenie potencjału militarnego przeciwnika, Ponci. Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele rosyjskiego koncernu Rosatom potwierdzili trafienie w rosyjski kontenerowiec o nazwie Janina. W wiadomościach krajowych Przemysław Czarnek zapowiedział planowane działania mające na celu zmiany w służbie zdrowia. W kontekście relacji z Ukrainą, zwłaszcza w kwestii pamięci o Wołyniu, hierarchowie kościelni apelują o porozumienie i pojednanie. Choć cel jest uznawany za szczytny, niektórzy politycy partii PiS wyrażają sceptycyzm co do wybranej drogi dyplomatycznej w tej sprawie Tantu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni i panuje sucha pogoda. W centralnej części kraju, zarówno w Poznaniu, jak i w Gorzowie, termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Stolica, Warszawa, może liczyć sobie na 29 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Na południu Polski panuje znacznie cieplejsza aura. W Krakowie odnotowano 33 stopnie, a w Rzeszowie aż 36 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 23 stopnie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali, kontom.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny trwa budowa między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białym. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów i węzła Kosztowy, natomiast przełożenie ruchu na jezdnię lewą następuje w kierunku Pyrzyc. Dodatkowo zamknięta jest łącznica Lędziny z Tychy. Objazd prowadzi przez węzeł Dziećkowice. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, prędkość ograniczono do 80 km na godzinę z uwagi na wybruszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie duże różnice temperatur między regionami. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. W centrum Polski, w Warszawie, temperatura wynosi 29 stopni przy lekkich opadach. Warunki znacznie cieplejsze panują na południu. W Krakowie odnotowano 33 stopnie, a w Rzeszowie aż 36 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Metro Girl.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki dronami na rosyjskie obiekty infrastrukturalne, uderzając w rafinerie oraz stacje radiolokacyjne. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy działania te mają na celu ograniczenie potencjału militarnego przeciwnika, Ponci. Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele rosyjskiego koncernu Rosatom potwierdzili trafienie w rosyjski kontenerowiec o nazwie Janina. W wiadomościach krajowych Przemysław Czarnek zapowiedział planowane działania mające na celu zmiany w służbie zdrowia. W kontekście relacji z Ukrainą, zwłaszcza w kwestii pamięci o Wołyniu, hierarchowie kościelni apelują o porozumienie i pojednanie. Choć cel jest uznawany za szczytny, niektórzy politycy partii PiS wyrażają sceptycyzm co do wybranej drogi dyplomatycznej w tej sprawie Tantu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne Kętouin. Na północy i zachodniej części kraju, w okolicach Gdańska oraz Szczecina, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 28 stopni przy lekkim deszczu. Pogoda na południu jest znacznie cieplejsza. W Krakowie mamy 31 stopni, a w Rzeszów aż 34 stopnie Celsjusza. W pozostałych regionach kraju temperatura wahająca się od 23 do 24 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 18, mamy sobotę, odpoczywamy, naładujemy akumulatory przed kolejnym, no pewnie intensywnym tygodniem. Niech w tym ładowaniu pomoże nasza muzyka w Moje Radio 24.

ciężkie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, na pasie zjazdowym na drogę 86 w kierunku Sosnowca, ruch odbywa się zwężonymi pasami. Na drodze ekspresowej S19 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Świlcza. Ze względu na remont mostów wyłączona jest jezdnia prawa i obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze krajowej 12 w okolicach węzła Żary Zachód występuje lewostronne zwężenie jezdni spowodowane uszkodzeniami po burzy. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Lista zadań na dzisiaj, no, dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Suwałkach, temperatura wynosi od 18 do 23 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W zachodniej części kraju, w Szczecinie, jest 19 stopni i panuje sucha pogoda. W Poznaniu oraz Wrocławiu występują intensywne opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 19 i 24 stopnie Celsjusza. Stolica powitała mieszkańców 28 stopniami Celsjusza i lekkim deszczem. Z kolei w południowej części kraju panuje upalna, sucha aura. W Krakowie termometr pokazuje 31 stopni, a w Rzeszowie aż 34 stopnie Celsjusza.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki dronami na rosyjskie obiekty infrastrukturalne, uderzając w rafinerie oraz stacje radiolokacyjne. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy działania te mają na celu ograniczenie potencjału militarnego przeciwnika, Tonci. Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele rosyjskiego koncernu Rosatom potwierdzili trafienie w rosyjski kontenerowiec o nazwie Janina. W wiadomościach krajowych Przemysław Czarnek zapowiedział planowane działania mające na celu zmiany w służbie zdrowia. W kontekście relacji z Ukrainą, zwłaszcza w kwestii pamięci o Wołyniu, hierarchowie kościelni apelują o porozumienie i pojednanie. Choć cel jest uznawany za szczytny, niektórzy politycy partii PiS wyrażają sceptycyzm co do wybranej drogi dyplomatycznej w tej sprawie Tantu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku, odnotowano 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Natomiast w Szczecinie jest sucho i temperatura wynosi 20 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie, mamy 26 stopni i lekki deszcz, podczas gdy w Poznaniu oraz we Wrocławiu pada intensywnie. Zdecydowanie cieplej jest na południu. W Krakowie termometr pokazuje 31 stopni Celsjusza, a w Rzeszów odnotowano aż 34 stopnie przy braku opadów.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż nie jeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: pierwsze w 2 minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew Szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła mógł zostać przekazany Ukrainie, jednak premier Izraela odrzucił tę propozycję ze względu na zapisy umowy z państwami USA Szajta. Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem dotycząca współpracy technologicznej ma zostać rozszerzona i budzi kontrowersje wśród niektórych amerykańskich polityków. Niedawno Izrael wysłał system Żelazna Kopuła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co było pierwszą akcją tego typu. W stolicy Polski odbyły się uroczyste obchody 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Miejscowość podczas obchodów przywołano historię sanktuariów, które przetrwały II wojnę światową. Ich losy do dziś budzą zdumienie i wzbudzają emocje. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 18 stopni przy opadach deszczu, natomiast w Szczecinie jest sucho i ciepło. W centralnej części kraju, szczególnie w Poznaniu i Wrocławiu, występuje intensywny deszcz onciku. Warszawa mierzy 25 stopni z lekkimi opadami. Z kolei południowa część kraju cieszy się znacznie cieplejszą aurą. W Krakowie termometr pokazuje 31 stopni, a w Rzeszów aż 32 stopnie przy suchej pogodzie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali metrów.

0: Radimy.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej, nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie

0: Historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: Why don't you come on over, Valerie? Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie Keep Calm and Sing Anyway. Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie. Może?

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

jestem jak róża, niekochana a więdny. Jestem jak dziecko, odepchnięta, cierpiąca.

słyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Z kwiatu w Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.